0: a farbuje svoj glas.
1: Cinca Marinca, ta je dobar nas, puta crna cinca, farbuje svoj glas.
0: Je na planke šel sedet, padu na trotvar, in zdravniki so dejal, ta reakcionar. Cinca Marinca, ta

pravim, pravi, da vsak od nas potrebuje nekoga. In kdo je to? Ja, 9:09 Lady Gaga pravi, da je to Alejandro, Roberto pa Fernando. Dobro jutro.